Hadiwa gakiza kwisoko yukuri rekana gushimire cyane uri kora dukurikirana nzigira kuri ko uragirana ibihe byiza nisaminizi akiza kwisoko yukuri eka rero nkomeza ndakwifuriza kubandanya ugubwa neza aho uherereye hose jamari byandera gije akabaye je wero nkiri kumwe nawe.